when I Amule, amule, amule. Wai finga ni lakin Kinto finga chaliwa Pela finga chaliwa nai Pela finga chaliwa nai.